FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Osinkolio Lesa. Kiatu Mayan FM.

0: si ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
2: Mayan FM. Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki. E manyata na igwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: FM.
1: Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
0: E
1: manyata na iguana renka jema. Eshe tuenta isirena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.